Jamko Swag Radio. Vsako soboto na Radio Koper Kapodistrija od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Destruction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamko Swag Radio. Ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koper Kapodistrija. Reggae, tune in, respect.